0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we środę 6 maja na antenie LRT Klasyka. W rejonie tzw. przesmyku suwalskiego kończą się dzisiaj wspólne litewsko-polskie ćwiczenia wojskowe Dzielny Gryf. Dzisiaj porozmawiamy z Dariuszem Kulakowskim, inżynierem transportu w spółce UDU, który swoją pasję zamienił w codzienną pracę nad systemem transportu.

Uniwersytetu Wilna. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Największe banki działające na Litwie korygują prognozy dotyczące krajowej gospodarki. SEB Bank pogorszył przewidywania dotyczące inflacji i ocenia, że jeszcze w tym roku wzrost cen może przekroczyć 5%. Według ekonomistów banku litewska gospodarka nadal będzie się rozwijać, jednak mieszkańcy mogą coraz mocniej odczuwać skutki utrzymujących się wysokich kosztów życia oraz wolniejszego tempa stabilizacji cen. SEB Bank prognozuje, że w 2026 roku wzrost produktu krajowego brutto Litwy wyniesie około 3,2%, natomiast rok później tempo wzrostu gospodarki ma wyhamować do 2,1%. Ostrożniejsze prognozy przedstawia także Swedbank, który obniżył oczekiwania dotyczące tegorocznego wzrostu gospodarczego. Obecnie bank zakłada, że litewski PKB wzrośnie o 3%, choć jeszcze w styczniu prognozowano wzrost na poziomie 3,5%. Ekonomiści wskazują, że wpływ na wolniejsze tempo wzrostu mają m.in. niepewna sytuacja gospodarcza w Europie, utrzymujące się napięcie geopolityczne oraz ostrożniejsze wydatki konsumentów i przedsiębiorców. Według nowych prognoz także przyszłoroczny rozwój gospodarki będzie nieco słabszy niż wcześniej zakładano. W 2026 roku litewska gospodarka ma wzrosnąć o 2,3%, czyli o 0,2 punktu procentowego mniej niż przewidywano jeszcze kilka miesięcy temu. W rejonie tak zwanego Przesmyku Suwalskiego kończą się dzisiaj wspólne litewsko-polskie ćwiczenia wojskowe Dzielny Gryf. Manewry organizowane są już trzeci rok z rzędu i mają na celu sprawdzenie gotowości obu państw do szybkiej oraz skoordynowanej reakcji na potencjalne zagrożenia w jednym z najbardziej strategicznych punktów wschodniej flanki NATO. Zakończenie ćwiczeń będą dzisiaj obserwować prezydenci Litwy i Polski Gitanas Nausieda oraz Karol Nawrocki. W ciągu ostatniego tygodnia około 500 żołnierzy trenowało działania obronne i współpracę operacyjną w warunkach potencjalnego kryzysu militarnego. Dowództwo litewskiej armii podkreśla, że podczas tegorocznych ćwiczeń po raz pierwszy wykorzystano również drony uderzeniowe, które odgrywają coraz większą rolę we współczesnych konfliktach zbrojnych. Jak zaznacza dowódca brygady piechoty Wiktoras Bagdonas, nowe technologie mają zwiększyć szybkość reakcji i skuteczność działań wojskowych. Po zakończeniu manewrów zaplanowano także bilateralne spotkanie prezydentów Litwy i Polski. Według kancelarii prezydenta rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim wzmacniania bezpieczeństwa regionu, dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz przygotowań do zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze. Przesmyk Suwalski od lat uznawany jest za jeden z kluczowych punktów bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego wspólne ćwiczenia wojskowe Warszawy i Wilna są bacznie obserwowane także przez sojuszników z NATO. Litewski Sejm odrzucił propozycję wprowadzenia podatku od luksusu dla samochodów o dużej mocy silnika. Zgodnie z projektem nowe opłaty miałyby objąć pojazdy, których moc przekracza 150 kW. Pomysł wywołał jednak szeroką krytykę zarówno ze strony polityków koalicji rządzącej, jak i z opozycji, którzy zwracali uwagę na niejasne kryteria oraz wątpliwości dotyczące samej definicji samochodu luksusowego. Przeciwnicy projektu argumentowali, że wysoka moc silnika nie zawsze oznacza luksusowy charakter pojazdu. Wskazywano m.in., że wiele nowoczesnych samochodów rodzinnych, elektrycznych czy hybrydowych również osiąga parametry objęte planowanym podatkiem. Krytycznie o propozycji wypowiedział się także redaktor naczelny magazynu Auto Bild Witoldas Milus, który podkreślił, że sam parametr techniczny nie może być jedynym wyznacznikiem luksusu. Dyskusja wokół projektu pokazała szerszy problem związany z próbami wprowadzania nowych podatków ekologicznych i majątkowych. Część polityków przekonuje, że państwo powinno szukać dodatkowych źródeł dochodów i zachęcać mieszkańców do korzystania z bardziej ekologicznych środków transportu. Z kolei krytycy ostrzegają, że źle skonstruowane przepisy mogą uderzyć nie tylko w najbogatszych kierowców, ale również w zwykłych mieszkańców posiadających mocniejsze, lecz wcale nie luksusowe auta. Departament Ochrony Środowiska informuje o nietypowym zderzeniu na północnych obrzeżach Wilna. W dzielnicy Tarandę pojawiły się doniesienia o zauważeniu

0: zdarzeniu niedźwiedzia brunatnego. Służby środowiskowe monitorują sytuację i apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz unikanie prób zbliżania się do zwierzęcia. Specjaliści przypominają, że w przypadku spotkania z niedźwiedziem najważniejsze jest zachowanie bezpiecznej odległości i spokoju. Nie należy próbować odstraszać zwierzęcia ani wykonywać gwałtownych ruchów. Jeśli niedźwiedź zacznie się zbliżać, eksperci radzą zachować opanowanie, wyprostować się oraz unieść ręce, aby wyglądać na większego. Każde zauważenie niedźwiedzia powinno zostać natychmiast zgłoszone pod numer alarmowy 112. Choć pojawienie się niedźwiedzi w pobliżu terenów zamieszkalnych na Litwie nadal należy do rzadkości, eksperci zwracają uwagę, że zwierzęta coraz częściej przemieszczają się na większe odległości w poszukiwaniu pożywienia i nowych siedlisk. W litewskim Sejmie narastają polityczne dyskusje wokół planowanych zmian w ustawie o litewskim radiu i telewizji, czyli publicznym nadawcy LRT. Przewodniczący Sejmowego Komitetu Kultury socjaldemokrata Kęstutis Vilkauskas poinformował, że przewodniczący parlamentu Juozas Olekas przekazał swoje uwagi Komisji Weneckiej dotyczące propagowanych zmian w ustawie o LRT. Chodzi przede wszystkim o reformę systemu zarządzania i nadzoru nad publicznym nadawcą. Projekt zmian jest obecnie analizowany przez Komitet Kultury, jednak już od kilku tygodni budzi on kontrowersje zarówno wśród polityków opozycji, jak i części środowiska medialnego. Krytycy obawiają się, że proponowane rozwiązania mogą wpłynąć na niezależność mediów publicznych i zwiększyć wpływ polityków na funkcjonowanie LRT. Jeszcze w ubiegłym tygodniu przewodniczący komitetu deklarował, że dalsze prace nad ustawą zostaną wstrzymane do czasu otrzymania oficjalnej opinii Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy zajmującego się oceną zgodności projektów ustaw z zasadami demokracji i państwa prawa. Dzisiaj jednak większość rządząca zdecydowała o kontynuowaniu procesu legislacyjnego bez oczekiwania na końcowe stanowisko komisji. Opozycja apelowała, aby zaczekać na opinię ekspertów międzynarodowych, argumentując, że zmiany dotyczą jednej z najważniejszych instytucji medialnych w kraju i powinny być ocenione w sposób maksymalnie transparentny. Od dziecięcych przejażdżek autobusami z mapą w ręku po współtworzenie strategii transportowej Wilna. Dariusz Kulakowski od najmłodszych lat interesował się komunikacją miejską, a dzisiaj jako inżynier transportu w spółce Judu pracuje nad rozwiązaniami, z których codziennie korzystają tysiące mieszkańców miasta. W rozmowie opowiada m.in. o tym, jak wygląda planowanie transportu publicznego od środka, dlaczego nie da się stworzyć miasta bez przesiadek oraz jak dzieci Więc pasja pomogła mu odnaleźć własną drogę zawodową.
1: Kiedy po raz pierwszy poczułeś, że transport publiczny to coś więcej niż zwykle zainteresowanie?
2: Tak szczerze to trudno powiedzieć, bo ile się pamiętam, to zawsze nawet zabawki były, autobusy czy tam, nie wiem, pociągi. To jakby takiego konkretnego momentu nie było, to zawsze było, nie wiem, ile się pamiętam, od jakich lat 3, zawsze mnie to wtedy i ciekawiło.
1: Skąd wzięła się u Ciebie potrzeba kolekcjonowania modeli? To była pasja, ciekawość czy coś więcej?
2: Tak naprawdę to po prostu te, jak były, po prostu te zabawki, gdzie bardziej tam, nie wiem, z plastyku czy tak dalej, te same autobusy były, później po prostu kupiono dla mnie takie, już metalowe, gdzie już bardziej może były nie jako zabawka, a takie, coś pomiędzy. I po prostu, już tak to ewolucjonowało, że, później już jak zacząłem dostawać kieszonkowe, zacząłem się ciekawić, jakie jeszcze tam są modeliki na przykład. I po prostu, jakoś tak odnajdywałem, że na przykład są modeliki takie, jak, nie wiem, tam Wilno są, czy tam gdzieś w Kownie, takie, już bardziej litewskie. I po prostu jakoś to tak wszystko wywiązało się, że zacząłem kolekcjonować je.
1: Ile modeli masz dzisiaj w swojej kolekcji i czy jest jakiś, który ma dla ciebie szczególną historię?
2: Modeli jest już tak dosyć sporo, chyba nawet nie wiem konkretnej liczby, ale ponad 80, ja tak myślę. Chyba takie, które najbardziej są wyjątkowe, to dla mnie są właśnie wileńskie, które są wileńskie malowanie takie, co zrobili Wilne. To najwięcej, właśnie te starsze trolejbusy, co dziś jeszcze mamy.
1: Jako dziecko patrzyłeś na autobusy bardziej jak pasażer, czy już trochę jak przyszły inżynier?
2: Chyba nawet bardziej patrzyłem jako przyszły kierowca, bym powiedział, bo mnie to fascynowało, że no człowiek, kto kieruje taki duży pojazd, że no musi przyjeżdżać na przystanki, otwierać drzwi i obsługiwać pasażerów. Później może już jak dorastałem, to już tak trochę na cały ten transport zacząłem patrzeć trochę inaczej i już może bardziej patrzyłem

0: końcu dla nich będzie lepiej. Tutaj może nawet mógłbym podać przykład, że bardzo często otrzymujemy skargi, że ludzie proszą puścić dla nich bezpośrednio autobus, żeby mogli dojechać bez przesiadki. Ale ty rozumiesz, że no niemożliwe dla każdego zewsząd, dowsząd, tak powiem, zrobić tą linię bezpośrednią, no bo po prostu to jest nierealne, że wystarczy autobusów, nie wystarczy, nie, nawet długości przystanków, będą korki już nie samochodów z autobusów. Dlatego właśnie robią się te linie może takie, no nie zawsze bezpośrednie, ale stawiamy na częstotliwość. To znaczy, że ty przychodzisz na przystanek, czekasz tam do 10 minut, ale wiesz, że on przyjedzie, że rozkład jest budowany dla życia, a nie życie buduje się do rozkładu, powiedzmy tak.
1: Czy zdarza ci się słyszeć narzekania pasażerów, które z twojej perspektywy wyglądają zupełnie inaczej?
0: Tak, to właśnie jak już mówiłem, że na przykład o tej samej częstotliwości lub o liniach bezpośrednich, że no tak, jakby logiczne, że każdy człowiek chce, żeby zawieść niego jak najbardziej wygodnie, ale no po prostu może niektórzy nie zawsze oceniają, że no po prostu to fizycznie nie jest możliwe zrobić wygodnie absolutnie dla wszystkich, szczególnie kiedy no i miasto nasze już jest dosyć duże i jeszcze bardziej rośnie. Są może czasami skargi, z którymi tak gdzieś głęboko ja nawet się zgadzam, ale po prostu rozumiem, że no niektóre może decyzje nie są już na warstwie inżynierów, a są na tych wyższych takich warstwach, gdzie może tego wpływu tak dużego nie mamy jeszcze. Inna może taka kwestia, co też zauważam, że zachowanie się ludzi w stosunku do wyboru miejsca zamieszkania. To znaczy, kiedy człowiek mieszka w mieście Wilna, na terytorium miasta Wilna, to on może oczekiwać na jedne usługi i oczekiwać, że na przykład ten autobus będzie, jeżeli jego jeszcze nie ma, lub że jeśli jest, ale jest rzadkie, to że będzie jeździć częściej. Ale ludzie przenoszą się za terytorium miasta Wilna, na przykład do rejonu wileńskiego i czasami może nie oceniają, że jednak no to jest inny, już inny samorząd, inne prawidła, chociaż no takie granice, takie nie wiem, jak ściany, no nie ma między samorządami, pomiędzy dzielnicami. I wtedy piszą dla nas to, dlaczego tam nie ma wileńskiego transportu, dlaczego tam tylko rejonowo, no bo tam jest rejon i każdy samorząd on no, sam organizuje i jakby to jest oczekiwane, bo człowiek jak płaci podatki na przykład, to płaci według miejsca zamieszkania i płaci już właśnie dla rejonu wileńskiego.
1: Na ile twoja dziecięca pasja pomaga ci dzisiaj w pracy?
0: Ja bym powiedział, że bardzo pomaga, bo po pierwsze takie trochę wiedzy jest, która jeszcze pojawiła się do rozpoczęcia mojej pracy. To znaczy, nie wiem, czy wiedza o jakichś innych systemach w innych miastach, czy może jakichkolwiek innych metodach, które ty widziałeś wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Także może no, sam ten pogląd, że właśnie ty robisz coś dla miasta, ty możesz tą swoją zmianę właśnie zobaczyć, to co ty wprowadziłeś i widzisz, że to jednak no, lepsze życie dla ludzi. To ja bym powiedział, że właśnie ta chęć, ten entuzjazm, ta pasja podtrzymuje cały ten duch, nawet jeśli czasami, jak już wspominałem, są sytuacje, kiedy rozumiesz, że no chyba zdenerwujesz wszystkich, tylko kogo możesz.
1: Czy kolekcjonowanie modeli wpłynęło na to, jak patrzysz na detale, design i funkcjonalność pojazdów?
0: Same modele może nie są aż tak zdetalizowane, żeby widzieć wnętrze pojazdu, ale może co mnie pomogło, miałem okazję przyłożyć się do pisania wymagań technicznych dla nowych autobusów i wszystko, no, ty musisz czegoś rozpocząć, tak? Ty musisz na przykład napisać minimalną długość lub maksymalną długość, szerokość, ilość miejsc i tak dalej i właśnie kolekcjonowanie pomogło dla mnie wiedzieć te modele, wiedzieć producentów autobusów lub trolejbusów i to już właśnie układa ten fundament, od czego ty możesz zacząć pisania właśnie tych wymagań technicznych.
1: Czy jest jakieś miasto albo system transportu, który uważasz za wzór dla Wilna?
0: Ja byłem na Erasmusie w Warszawie ponad pół roku i jestem dosyć zapoznanym z warszawskim systemem. Byłem nawet kilka razy już na podróżach służbowych w warszawskim zarządzie transportu miejskiego. To, no, czasami koledzy mnie pytają, właśnie, koledzy z pracy pytają, dlaczego jestem tak zaciekawiony w systemie warszawskim. Chyba dość dużo pomaga wiedza języka polskiego, ale na pracy czasami nawet staram się niektóre praktyki, no, tak zanalizować i zobaczyć, czy być może w Wilnie możemy też zastosować coś takiego samego lub podobnego przynajmniej.
1: W jakim kierunku, twoim zdaniem, zmierza transport publiczny? W technologii, ekologii, a może w komforcie pasażera?
0: Zmierza do każdej z tych stron, chyba w takiej, no, w takiej najbardziej zauważalnej sferze, to jest ekologia, bo właśnie kilka dni temu było ogłoszone, że już otrzymamy pierwsze autobusy elektryczne, nawet odnawiają się też trolejbusy i w ogóle są plany, że w ciągu no, takich lat 5 lub może no, do 10 lat już cały ten transport będzie zelektryfikowany. Oczywiście są te już autobusy autonomiczne, które w Wilnie kiedyś próbowaliśmy i inne różne technologie. Nie są one może jeszcze tak bardzo zaawansowane, żeby je już lub dziś, lub nawet za 5 lat też jeszcze nie będą aż tak zaawansowane, żeby je używać na co dzień, ale myślę, że za lat 20 to już transport no, chyba będzie wyglądać może nie całkiem inaczej, ale będzie dość dużo takich większych zmian.
1: Co powiedziałbyś młodej osobie, która

0: która dzisiaj zaczyna interesować się autobusami, tak jak ty kiedyś. Czy zachęciłbyś do dalszej drogi?
1: Ja bym chyba chciał dla takiej osoby powiedzieć, żeby nie bała się przyszłości, żeby wierzyła w siebie, bo ja też nigdy nie myślałem, że no jeszcze na studiach będę mógł zacząć pracę, gdzie pracuję dziś, ale co tak później już właśnie po rozpoczęciu tej pracy, to tak zrozumiałem, że no bardzo maga wiara w siebie. Czyli jeśli ty wierzysz, że ty możesz, że ty jesteś tego warty, to no to najprawdopodobniej tak będzie. To właśnie dla takiej młodej osoby ja bym chciał zachęcić się dalej ciekawić się, wybrać studia, które w tym pomogą znaleźć taką pracę i naprawdę wiedzieć, że taka świeża wiedza naprawdę jest bardzo ceniona.
2: O pracy inżyniera transportu rozmawialiśmy z Dariuszem Kulakowskim. Przenosimy się za granicę. W południowo-wschodniej Polsce trwa dramatyczna walka z ogromnym pożarem lasu w województwie lubelskim. Ogień objął już około 100 hektarów terenów leśnych, a sytuację dodatkowo komplikuje silny wiatr, który utrudnia działania ratowników i przyczynia się do szybkiego rozprzestrzeniania się płomieni. Do akcji skierowano setki strażaków, samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec. Podczas prowadzonej operacji doszło jednak do tragicznego wypadku. Jeden z samolotów uczestniczących w gaszeniu pożaru rozbił się w rejonie działań ratunkowych. Pilot maszyny zginął na miejscu. Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do katastrofy. Przyczyny wypadku będą wyjaśniać odpowiednie służby. Ukraina oskarża Rosję o złamanie jednostronnie ogłoszonego zawieszenia broni. Jak informują ukraińskie władze, minionej nocy na terytorium kraju wystrzelono ponad 100 dronów oraz 3 rakiety. Ataki miały miejsce mimo wcześniejszych deklaracji Moskwy o czasowym wstrzymaniu działań zbrojnych z okazji obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej. Szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sibicha podkreśla, że rosyjskie działania pokazują, iż Kreml nie jest realnie zainteresowany pokojem ani dyplomacją. Według ministra zapowiedzi zawieszenia broni na 8 i 9 maja były jedynie elementem politycznej propagandy. Sibicha stwierdził, że dla Władimira Putina ważniejsze są wojskowe parady i symboliczne uroczystości niż życie cywilów oraz rzeczywiste zakończenie wojny. Moskwa utrzymuje jednak, że ogłoszone przez nią jednostronne zawieszenie broni miało obowiązywać podczas obchodów upamiętniających zwycięstwo Związku Radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami. Tymczasem strona ukraińska przekonuje, że rosyjskie ataki dowodzą braku wiarygodności tych deklaracji. W Wenecji rozpoczyna się dzisiaj Międzynarodowe Biennale Sztuki Współczesnej, jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych na świecie. Po południu oficjalnie otwarty zostanie również pawilon litewski. Tegoroczna edycja wystawy już przed inauguracją wywołała jednak poważne kontrowersje. Najwięcej emocji wzbudziła decyzja organizatorów o dopuszczeniu do udziału Rosji, mimo trwającej wojny w Ukrainie. Sprzeciw wobec tej decyzji był na tyle silny, że w ubiegłym tygodniu, tuż przed rozpoczęciem Biennale, do dymisji podało się całe międzynarodowe jury wydarzenia. Część środowiska artystycznego uważa, że obecność Rosji na prestiżowej wystawie w obecnej sytuacji politycznej jest nie do zaakceptowania i może zostać odebrana jako próba normalizacji relacji mimo trwającej agresji przeciwko Ukrainie. Litwa, Łotwa i Estonia zapowiadają wspólne inicjatywy solidarnościowe podczas trwania Biennale. Komisarz litewskiego pawilionu Lolita Jablonskienie podkreśla, że artyści i przedstawiciele krajów bałtyckich chcą wyrazić wsparcie dla Ukrainy oraz zwrócić uwagę międzynarodowej opinii publicznej na odpowiedzialność Rosji za wojnę. W Pradze odbył się pierwszy masowy protest przeciwko planowanym zmianom w finansowaniu mediów publicznych oraz, jak twierdzą organizatorzy demonstracji, próbom zwiększenia politycznej kontroli nad publicznym nadawcą. Na placach w centrum czeskiej stolicy zgromadziły się tysiące osób, które pod hasłem Ręce precz protestowały przeciwko projektowi ustawy przygotowanemu przez ugrupowanie motoristów, będące częścią rządu Andrzeja Babisza. Projekt zakłada m.in. zmianę modelu finansowania mediów publicznych. Zamiast obecnych opłat licencyjnych, publiczny nadawca miałby być utrzymywany wyłącznie z budżetu państwa. Ustawa przewiduje także znaczące ograniczenie środków finansowych, nawet o blisko 60 milionów euro. Krytycy zmian ostrzegają, że może to doprowadzić do osłabienia niezależności redakcyjnej i zwiększenia wpływu polityków na działalność mediów publicznych. Podczas protestu organizatorzy zapowiedzieli kolejne demonstracje w obronie

niewolności mediów. Już 17 maja marsze mają odbyć się w 12 czeskich miastach. Przedstawiciele ruchu dla demokracji podkreślają, że proponowane reformy są próbą podporządkowania mediów władzy politycznej. Zdaniem aktywistów nowe przepisy mogą stać się narzędziem nacisku i kontroli nad dziennikarzami oraz ograniczyć niezależność informacji publicznej w Czechach. Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia informuje o niepokojącej sytuacji na pokładzie holenderskiego statku wycieczkowego, na którym wykryto ognisko hantawirusa. Jednostka znajdująca się obecnie w pobliżu wysp Zielonego Przylądka u zachodnich wybrzeży Afryki ma w najbliższych dniach dotrzeć na Wyspy Kanaryjskie. Służby medyczne i hiszpańskie władze analizują obecnie stan pasażerów oraz członków załogi, aby ustalić, które osoby wymagają natychmiastowej ewakuacji i pilnej pomocy medycznej. Do wybuchu choroby doszło na statku, który około miesiąca temu wypłynął z Argentyny. Według dotychczasowych informacji w wyniku zakażenia zmarły już 3 osoby. W ciężkim stanie znajdują się także 2 członkowie załogi, w tym lekarz pokładowy. Hantawirus to ostra choroba wirusowa, która może prowadzić m.in. do uszkodzenia nerek, układu oddechowego i płuc. Objawia się wysoką gorączką, dreszczami oraz silnym osłabieniem organizmu. Wirus najczęściej przenoszony jest przez gryzonie, m.in. szczury, poprzez kontakt z ich śliną, moczem lub odchodami. Sytuacja na statku jest stale monitorowana, a służby sanitaryjne przygotowują się na przyjęcie jednostki na Wyspach Kanaryjskich. Stany Zjednoczone informują, że aktywna faza konfliktu z Iranem ma być przynajmniej na ten moment zakończona. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Waszyngton tymczasowo wstrzymuje rozpoczętą 2 dni temu operację w cieśninie Ormus, podczas której amerykańska marynarka eskortowała statki handlowe przepływające przez jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. Decyzja ta ma być związana z postępem w rozmowach prowadzonych z Teheranem. Jak podkreśla Donald Trump, w trakcie negocjacji udało się osiągnąć istotny przełom, który może otworzyć drogę do dalszych rozmów dyplomatycznych. Jednocześnie sekretarz stanu Marco Rubio zaznacza, że największe obawy Stanów Zjednoczonych nadal budzą irańskie ambicje nuklearne. To właśnie kwestia programu atomowego Iranu pozostaje dzisiaj kluczowym punktem spornym i jednym z najważniejszych tematów dalszych negocjacji. Choć napięcie militarne w regionie wydaje się chwilowo maleć, sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż pozostaje bardzo niestabilna. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Jakub oraz Filip przysyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30. A powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!